trzezwe dżewdżi risani, mirisu na jasmin twoi organi. Kaldrmuje uglan cała kisza, szuszka i miriszę kafa i z

śmieszna, woda kioły, szare mesa wieje, piewo jak gary, szare mesa suknicy, zwyczaj dukaty, a ja